białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Ruch prokuratury w sprawie prosektorium Szpitala Południowego to po informacji o nieprawidłowościach. Mieli nieumyślnie spowodować śmierć 4 osób. Jest akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czy Warszawa będzie mieć kolejny pomnik Misia Wojtka? Jest pomysł, by stanął w Śródmieściu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie kolejne prokuratorskie postępowanie w sprawie Szpitala Południowego. Tym razem chodzi o nieprawidłowości w prosektorium. Dotyczy podejrzenia m.in. znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić, komentuje sprawę szef MSWiA Marcin Kierwiński. Placówka rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium, a to po kłosie publikacji portalu Zero i Netu. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych. Prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
1: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
0: Marcin Kierwiński, który jest też szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada.
1: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W placówce politycy KO mieli korzystać ze ścieżki VIP. Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie. Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć 4-osobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
2: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, Joannie Adamowi M. do 5.
0: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz troje jej dzieci w wieku 11, 7 i 2 lat. W wiadomościach Wrocław jechał jednośladem z silnikiem elektrycznym o wyższym napięciu niż to dopuszczalne. Policjanci zatrzymali do kontroli 22-latka poruszającego się pojazdem przypominającym rower elektryczny. Mężczyzna został ukarany mandatami.
3: Pojazd nie spełniał wymogów, nie miał pedałów, posiadał manetkę gazu przy kierownicy. Wyświetlacz wskazywał maksymalną prędkość 70 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 2000 zł. Nie miał prawa jazdy, dlatego osobno skierowali w tej sprawie wniosek do sądu.
0: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Zgodnie z przepisami rower może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, jednak tylko wtedy, gdy ten wspomaga pedałowanie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pomnik Misia Wojtka w Śródmieściu. Radni dzielnicy poparli pomysł upamiętnienia legendarnego niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom II Korpusu Polskiego podczas wojny. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
5: Według relacji zachowanych w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
0: Mówił Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki Misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Casino i w szkockim Edynburgu.
6: Poranny program Radia Plus, rano staje, rozpoczyna się takim właśnie krokiem księżycowym. 4 minuty po godzinie 6:00. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy gorąco do godziny 9:00.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: Hola, hola, jaki wieczór, dopiero dzień się rozpoczyna. Waiting for tonight, Jennifer Lopez na antenie Radio Plus, 13 minut po godzinie 6, piątek, trzeci dzień lipca mamy. I życzenia imieninowe należą się dzisiaj następującym osobom: Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Radomir i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. Świętują swoje urodziny m.in. aktorka Dorota Pomykała, muzyk, członek zespołów Depeche Mode, Yazoo i Erasure Vince Clark, amerykański aktor i producent filmowy Tom Cruise, a także amerykański aktor Patrick Wilson. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po 6.
1: Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
2: Nie patrzmy i nie osądzajmy tego Tomasza, że jest niewierny. Patrzmy na niego w sposób pozytywny. On zobaczył i uwierzył. Wyznał wiarę. Może to jest zaproszenie do nas. Widziałeś cuda Jezusa? Powiedz dzisiaj na głos. Wyznaj tą wiarę. Nie zamykaj jej tylko w przestrzeni swojego pokoju. Pan Bóg i Bóg mój. Jedno z pierwszych wyznań wiary. Jakże pięknych, bo doświadczonych przez apostoła.

Village People, YMCA na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 6. Mamy piątek, trzeci dzień lipca. Piątek, czyli weekend już za pasem. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy prognozę pogody. Co tam w pogodzie słychać? Deszcze czy słońce? Upał czy chwila wytchnienia? O tym już za chwilę na antenie Radia Plus. Warto zostać z nami. Przeboje z nutą nostalgii cały czas i tak budzimy się właśnie w piątek. Przypominam również o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Nieco więcej na ten temat jeszcze po godzinie 7 na antenie Radia Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób, a niemal 12,5 tysiąca zostało rannych. Najnowsze dane po tragedii przekazały władze kraju. Liczba zaginionych nadal szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Wczoraj pracujące ekipy z kilku państw uratowały około 40-letniego dozorcę, który spędził ponad tydzień pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco ocenił to jako prawdziwy cud, który dodaje otuchy całej Wenezueli. Pijany operator koparki z zarzutami. Gorzowska prokuratura przesłuchała 45-latka, który uszkodził ropociąg w gminie Lubiszyn. Wypłynęło w sumie 200 metrów sześciennych surowca. Danielowi S. zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Zanieczyścił ziemię i las na powierzchni 40 arów. Podejrzany przyznał się do części zarzutów.
1: On twierdzi, że mimo, że był nietrzeźwy, to nie popełnił błędu. Uważa, że działania pracownicze były podjęte zgodnie ze sztuką i w zgodzie z dokumentacją i wiedzą, jaką posiadał.
0: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka gorzowskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W pojedynku Cristiano Ronaldo-Luka Modric górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. La Roja pewnie wygrała wczoraj z Austrią 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy prowadzą 1-0.
2: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie na ulicy Lipowej. Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. Po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia dziewczyna, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważne obrażenia, ale nie zagrażają one ich życiu. 19-latek usłyszał 2 zarzuty, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
2: 19-latkowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności. W Puławach odbędzie się piknik w wakacyjnym nastroju. Organizatorzy przygotowali animacje i bogaty program sportowych i muzycznych wydarzeń, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
4: W ramach pikniku liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. gry planszowe, strefę dmuchańców, kącik malucha, warsztaty plastyczne oraz występy artystyczne. Nie zabraknie pokazów kuglarskich i cyrkowych.
2: Piknik, atrakcje na wakacje już w piątek na placu Chopina w Puławach. Szczegóły na stronie domchemika.pl. Na Lubelszczyźnie sporo słońca od samego rana, zachmurzenie jest niewielkie. Na termometrach w Lublinie mamy 17 stopni, do tego bardzo delikatny wiatr i przyjemny. Ciśnienie powoli w górę, w tej chwili 1017 hektopaskali. W ciągu dnia, w kolejnych godzinach sporo słońca, prawie bezchmurnie i dzisiaj w całym regionie maksymalnie do 23, no może 24 stopni.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A poranku La Isla Bonita, to już za chwilę na antenie Radia Plus. Przypominamy, że są wakacje i jest lato, a potem Freddie Mercury, I Was Born to Love You na antenie Radia Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9:00.

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Porywający przebój na naszej antenie o poranku. To jest coś, co nas budzi, oczywiście zamiast zimnego prysznica i gorącej kawy. Człowiek niewielbłąd, pić musi i okazuje się, że jest okazja, żeby się napić dobrej wody zupełnie na ulicy, prawie że. U podnóży Ślęży, niedaleko Wrocławia, uruchomiono samoobsługową stację Sulecki Zdrój, gdzie zamiast paliwa można pociągnąć troszkę mineralnej. Albo do oczywiście jakiegoś... do jakiejś szklanki, albo też do jakiegoś kubułaczka można zabrać ze sobą wodę mineralną. Podobno jest to woda, która ma wszelkie certyfikaty, bogata w magnez, ma pH 8-15, czyli taka alkaliczna, niska zawartość sodu. No i ogólnie rzecz biorąc, można się napić porządnej wody mineralnej, chociaż trzeba troszeczkę za to zapłacić, to nie jest tak zupełnie za darmo. Jak w Grecji kiedyś byłam i przy stole pani przyniosła dwie szklanki, powiedziała, że jak chcemy sobie wypić zimnej wody, to tam obok jest źródełko i tak prosto z tego źródełka można było zupełnie za darmo napić się zimnej wody. Fajna rzecz. Abba za chwilę, a potem Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu Plus. Za 18 minut będzie siódma. No to budzimy się, pijemy nie tylko kawę o poranku, ale również szklanka wody. Nawet mówią, że na czczo jak najbardziej wskazana.
1: Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Tu i teraz w Radio Plus czas na łyk historii. Za 6 minut będzie 7, piątek, 3 dzień lipca. Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Od 3 lipca 1864 roku możemy mówić o globalnej komunikacji, ponieważ Ziemia została opleciona przez kabel telegraficzny. Tego dnia w roku 1923 Józef Piłsudski zrzekł się funkcji przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej i wycofał się właściwie z życia.

życia politycznego, osiedlając się wraz z rodziną w Sulejówku. Na krańce ówczesnego świata, bo aż do Indii, dotarł według tradycji święty Tomasz Apostoł. To on, jak pamiętamy, spóźnił się na pierwsze spotkanie z Jezusem po zmartwychwstaniu i domagał się dowodów, że Jezus żyje. Ale wcześniej i później wielokrotnie wykazał się odwagą. Święty Jan Ewangelista odnotował, że gdy Jezus udawał się do zagrożonej Betanii, Tomasz wezwał innych uczniów: chodźmy i my, aby tam razem z nim umrzeć. Tradycja głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa dotarł aż do okolicy Madrasu, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zakładając wcześniej 7 wspólnot chrześcijańskich. Dziś jest oczywiście patronem Indii, Portugalii, a w Polsce Zamościa. A w Indiach wciąż funkcjonuje podległy Rzymowi kościół syro-malabarski, skupiający od początków naszej ery tzw. chrześcijan świętego Tomasza. A dziś w Kielcach, w przeddzień 80. rocznicy pogromu Żydów, Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego zaprasza mieszkańców na uroczystości, modlitwę międzywyznaniową, spotkania oraz koncert poświęcony ofiarom tragicznych wydarzeń sprzed lat 80., w których zginęło 37 Żydów. Obchody nie odbędą się jutro, 4 lipca, jak dotąd, ponieważ tego dnia przypada szabat, a organizatorzy chcą uszanować święty czas wyznawców judaizmu.

0: Sabrina i Boys, wakacyjny przebój na antenie Radia Plus. Zbliża się godzina 7:00, czas na wiadomości i prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Co oznacza decyzja Węgier? O tym za chwilę. Najgorzej sytuacja wygląda na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Rolnicy liczą straty po ostatnich nawałnicach. Urwis pomoże ratownikom w Wopru. Na koniec o niezwykłym projekcie gdańskich studentów. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży, przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał z rodziną do USA. Z kolei miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Ze szczegółami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy w takim razie decyzja Budapesztu coś zmienia?
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka. On sam z oceanu pisze, że to polityczna zemsta. Z kolei media społecznościowe Marcina Romanowskiego od półtora miesiąca milczą. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że mógł wyjechać do Serbii.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilną, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis. Po suszy gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację w tym ostatnim śledzi Arkadiusz Więsek.
5: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują, straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
6: Są duże straty, te rośliny, część, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
5: Mimo niszczycia żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
1: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której można składać wnioski o oszacowanie strat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pracują nad nowym wsparciem dla ratowników Wopru. Studenci Politechniki Gdańskiej tworzą bezzałogowy pojazd nawodny, który ma wspierać akcje ratunkowe na akwenach.
7: Jeżeli mamy duże zafalowanie, jeżeli mamy słabą widoczność, dzięki napędowi strugowodnemu i niskiemu zanurzeniu, urwis wypłynie wszędzie, nie ryzykując zdrowia ratowników. Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej, a dodatkowo urwis jest w stanie zlokalizować taką osobę.
1: Mówił Maksym Domkowski, uczestnik projektu. Studenci przetestowali kadłub pod kątem hydrodynamicznym. Teraz skupiają się na elektronice i systemach sterowania. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: A dzisiaj to przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo to będzie bardzo słoneczny początek weekendu. W tej chwili bardzo dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane na Lubelszczyźnie, a na termometrach w Lublinie w tej chwili 17 stopni, w ciągu dnia do 23-24 stopni na plusie. Wiatr delikatny, momentami umiarkowany. Ciśnienie powoli w górę, 1016 hektopaskali. Dzisiaj w całym regionie bez opadów deszczu.
9: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 5,5 minuty po godzinie 7. Za chwilą nas Holland Osmaniter, teraz Tina Turner, Private Dancer.
0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: Wczoraj mówiliśmy o łosiach, które kąpały się na Helu, a tymczasem w okolicach plaży romantyczna to Warszawa, Wawer, okolice Wału Międzyszyńskiego pojawił się ostatnio kangur. No nie był to taki duży kangur, co jak zaboksuje, to człowieka powalić może, tylko taki miniaturowy kangurek, no ale skakał, kicał, trochę większy od naszego zająca i trzeba było coś z tym fantem zrobić. Okazało się, że dokicał się jakoś do serwisu rowerowego, tam przeczekał trudniejsze chwile, aż odnalazł się właściciel i wszystko dobrze się skończyło. Z drugiej strony, no, coraz ciekawiej dzieje się na ulicach Polski, bo ostatnio krokodyl, no krokodyl był na szczęście sztuczny, ale jednak krokodyl. Dziki to już codzienność. W Zakopanem też można spotkać niejedną sarenkę, bądź też jelenia na ulicach, a tu proszę kangurek, coraz bardziej egzotycznie. A jeszcze o żółwiu mówiliśmy na Gigancie wczoraj przecież. 14 minut po 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, za chwilę Evangelis, Chariots of Fire, będzie też Happy End i Jak się masz, kochanie, na dzień dobry dla tych, którzy dopiero wstają.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Reklama.

Jak się masz, kochanie, jak się masz? Czy wyszczotkowałeś już dzisiaj twarz? Przepraszam, że tak mówię, ale jest nowy trend na TikToku, że ludzie myją zęby, a potem tą szczoteczką, znaczy mam nadzieję, że nie tą samą, znaczy panie myją sobie potem całą twarz szczoteczką. Chodzi o to, żeby tam taki peeling był, żeby tak, ach, po prostu odmłodzić to skórę. Dermatolodzy łapią się za głowę, mówią, nie, jeszcze raz nie, codzienne szczotkowanie twarzy to nie jest dobry pomysł i może nasilać potem problemy ze skórą, łojotok i tak dalej, już nie będę wchodzić w szczegóły. Także pamiętajmy, zęby szczotkujemy, no twarz można, są takie specjalne szczoteczki, ale raz na tydzień, maksymalnie i bez przesady. Na chwilę Bellini, Samba de Janeiro na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7, jest piątek, trzeci dzień lipca.

0: Upały jak de Janeiro, ale woda trochę chłodniejsza. Okazuje się, że w Bałtyku w tej chwili no, w okolicach 20 stopni. Miejscami w Mrzeszynie i Pucku 23. No, szału nie ma jeszcze, ale 23 to już jest do zniesienia przez 15 minut maksymalnie. Nawet chyba nie wiem, czy tyle bym wysiedziała. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. 23 w dzień na termometrach. To jest całkiem coś akceptowalnego przez nasze ciała polskie. Takie nieprzegrzane i nieprzechłodzone. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zapraszam.
1: Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości Radia Plus. Oblał kobietę łatwopalną substancją i podpalił. Do dramatycznych scen doszło późnym popołudniem w jednym z mieszkań w Opolu. Pomoc wezwała sama poszkodowana, a napastnik już po godzinie został zatrzymany. Oboje trafili do szpitala. Zarzuty, jakie usłyszy mężczyzna, będą zależeć od obrażeń kobiety. W pożarze nikt więcej nie ucierpiał. Większość lokatorów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem strażaków. W wiadomościach trzęsienie ziemi w Indonezji, wstrząsy o magnitudzie 6,2 nawiedziły wyspę Halmahera. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. To największa wyspa archipelagu Moluki, mieszka tam około 180 tysięcy osób. Ważny dzień dla ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki tegorocznego egzaminu. Absolwenci już od 8:30 będą mogli poznać swoje wyniki online. Logowanie do systemu zintegrowany interfejs użytkownika odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie dostali wcześniej w szkołach. Można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Hiszpania-Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja 2-1 Portugalię. Przed chwilą Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy.
2: Małgorzata Oron, dzień dobry z Lublina. W archikatedrze lubelskiej, a zarazem sanktuarium Matki Bożej Płaczącej odbędą się dzisiaj uroczystości upamiętniające cud lubelski sprzed 77 lat. Od tego wydarzenia katedra stała się miejscem maryjnego kultu, mówi ksiądz Krzysztof Kwiatkowski, proboszcz parafii archikatedralnej.
3: Chcemy zwracać uwagę na to, że Kościół ma pewne przesłanie, które mówi o tym, że Bóg jest miłością, Bóg oddał za nas swoje życie, ale też wychodzimy z obrazem Matki Bożej, który też można powiedzieć jest pewnym znakiem dla współczesnego pokolenia.
2: Główne uroczystości o godzinie 19:00 mszy świętej pontyfikalnej będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Stanisław Budzik. W związku z uroczystościami dzisiaj wieczorem od 18:45 do 22:00 komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. Szczegóły na stronie lubelskiego ZDITM-u. PGE Start Lublin pozyskał nowego skrzydłowego. Do lubelskiego zespołu dołączył Grzegorz Kulka. 30-letni koszykarz podpisał 2-letni kontrakt. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, podkreśla Wojciech Kamiński, trener lubelskiej drużyny.
4: Doświadczony zawodnik, którego ja znam bardzo dobrze. W poprzednich latach już współpracowaliśmy. Zawsze go ceniłem za spokój, za obronę. Bardzo dobry rzut za 3 punkty i linii rzutów wolnych, więc liczymy na to, że doda nam spokoju.
2: Grzegorz to drugi nowy zawodnik, który zasilił czerwono-czarne barwy przed nadchodzącym sezonem. Na Lubelszczyźnie słonecznie i ciepło w piątkowy poranek. W tej chwili w Lublinie mamy 19 stopni na plusie, a w ciągu dnia dzisiaj do 23-24 stopni. W ciągu dnia dużo słońca, zachmurzenie, będzie niewielki wiatr delikatny, a ciśnienie powoli w górę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Mamy piątek, 3 lipca i uśmiech na twarzy, mam nadzieję, z tego powodu, że piątek i że 3 lipca i że Simon & Garfunkel w ulubionym Radiu Plus i że Bonnie Tyler potem. Posłuchajmy wspólnie. Dzień dobry, zapraszam do 9:00.

0: Nazywa się Nil, jest słoniem morskim, taki dosyć duży zwierzaczek, szczerze mówiąc. No i on ma problem, bo co roku linieje. Znaczy wymienia okrywę włosową i w związku z tym strasznie go wszystko swędzi. Wyłazi na plażę w Hobart i no po prostu robi różne dziwne rzeczy, a ogólnie rzecz biorąc wielkie zamieszanie, czyli ociera się o słupki. Bardzo lubi słupki takie, które stoją przy drodze, że zakaz parkowania i tam nie można wjechać i on te słupki wszystkie demoluje i tak co roku. Ale i tak go wszyscy kochają. Filmik z ostatnich wyczynów Nila trafił do sieci. Wygląda to rzeczywiście imponująco. No ale trzeba zwierzęciu jakoś pomóc, skoro go swędzi, a niech się drapie o to wszystko, co naokoło. Chociaż rzeczywiście tutaj jak po przejściu jakiegoś tornada ulica wygląda. No ale to wszystko w Hobart, daleko, daleko od nas. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. No i przypominam, pokażcie jak się ruszacie między słupkami chociażby. Nie, bieg przez płotki jeszcze się nie pokazał, ale różne aktywności sportowe bierzemy pod uwagę. Nasza akcja cały czas trwa. Do wygrania rakieta tenisowa i pobyt w Warszawie, tutaj nieopodal nas, na kortach tenisowych będzie lekcja pokazowa, którą będę miała przyjemność dla Was poprowadzić, czyli pokazać co i jak i o co w tym tenisie chodzi. To dla tych, którzy jeszcze w życiu styczności z rakietą nie mieli, a jak ktoś już miał, no to będzie na pewno miło. To Cotugno za chwilę, Italiano, też Billy Joel na antenie Radia Plus, a na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokażcie nam, jak się ruszacie.
1: Reklama. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Billy Joel, Uptown Girl na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Mamy fajne ręczniki plażowe, ale takie wyjątkowe, bo nie dość, że cienkie, to jednak mimo wszystko milusieńkie i tak dobrze wchłaniają wodę. Sprawdzałem wczoraj osobiście, znaczy jeszcze nie wchłaniają.

Mam, ale po dotyku wiem, że są świetnego gatunku, więc do zdobycia takie ręczniki plażowe na antenie Radia Plus oczywiście dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem i standardowe pytanie, gdzie ten ręcznik w najbliższym czasie zabierzecie? Taka premiera ręcznika, gdzie będzie? Na basenie, w przydomowym ogródku czy też gdzieś na jakichś wojażach? Napiszcie nam o tym SMS-em 691-141-141, numer do Radia Plus. A teraz Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą za 4,5 minuty 8.

0: To nie ja, to nie ja, to nie ja, to on. To nie ja byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Plus. Tak mi się przypomniało, kiedyś tak było, jak człowiek był mały, to nie chciał brać odpowiedzialności na siebie, zwalał na innych. Za 2:08 czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Znieważenie zwłoki, pobieranie opłat od bliskich zmarłych osób, prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury. Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji to Polak i Białorusin. Zaginiony pierścień Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak nocny alarm w gdańskim porcie. Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w ładowni statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim. Ogień objął znajdujący się tam ładunek złomu. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
2: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też środki gaśnicze w obronie na zbiorniki spalin.
1: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów, w tym dwie łodzie gaśnicze. Źródło pożaru cały czas nie zostało zlokalizowane. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portale Zero i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie zostanie zbadane.
3: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
4: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu w latach 2024-2025. Zatrzymani pod koniec czerwca to Aljaksej B oraz Rafał G. Sprawcy otrzymywali zapłatę w kryptowalutach.
5: Działania te polegały między innymi na fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc, które były kluczowe dla bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Te informacje wykorzystywały były do celów propagandowych przez reżim białoruski.
1: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 5 osób, obywateli Ukrainy i Białorusi. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Wszystko zależy od tego, czy pogorszy się sytuacja na światowych rynkach paliw. Wtedy, jak mówi Miłosz Motyka, rząd będzie reagował.
6: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
1: Ceny na światowych rynkach notują na razie największe spadki od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Został skradziony podczas wojny. Po 87 latach wrócił do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Chodzi o wyjątkowy pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet odzyskano na mocy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami, podpisane 35 lat temu.
7: Jest to osobisty przedmiot króla. Został mu podarowany przez jego żonę, królową Bonę. Praca wykonana 24 lat. Złota z pięknie ciętym diamentem. Był częścią kolekcji czartoryskich od początku XIX wieku.
1: Mówił Andrzej Szczerski, dyrektor muzeum. Wraz z pierścieniem do Polski wrócił także rękopis z zapisem hymnu Gaudemater Polonia oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: Od północy aż na południe i od zachodu aż po wschód na w terenie województwa lubelskiego słonecznie i ciepło. Taki będzie początek weekendu. W tej chwili na termometrach mamy w Lublinie 20 stopni, a w regionie dzisiaj do 23-24. To będzie bardzo słoneczny i pogodny dzień. Do tego wiatr delikatny, momentami nieco silniejszy. Ciśnienie powoli, ale w górę. W tej chwili 1016 hektopaskali. W ciągu dnia bez opadów deszczu.
0: Kto rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8 w piątek 3 lipca. Za chwilę na naszej antenie Robert Palmer, teraz Chris Norman, Suzy Quattro. A ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimor i zapraszam do 9. Za chwilę na naszej antenie rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Super ręcznik do zdobycia.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pakujemy ręcznik i wybieramy się, no właśnie gdzie? Szymon jest z nami. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jaki masz pomysł na inaugurację ręcznika naszego?
2: No taką moją nową tradycją stało się supowanie. Jest to taki bardzo dla mnie sposób na odpoczynek, na oświeżenie umysłu.
1: Czekaj. To chodzi o taką deskę z wiosłem i się na
2: tak
1: tym
2: jest.
1: Stoi, tak?
2: Tak jest.
1: Czy to jest
2: chyba też można siedzieć.
1: A, można siedzieć. O, to ja bym chyba jednak wolała siedzieć. Powiedz mi, czy to jest bezpieczne?
2: Jest bezpieczne. Jest taka specjalna lineczka, do której przypinamy sobie nogę. Ja jestem wyposażony także w bojkę, więc jest
1: o,
2: to bezpieczne.
1: Super, brawo.
2: A tym bardziej, że mamy dookoła taką dosyć bogatą ofertę jezior, więc jest z czego korzystać.
1: Tylko powiem, że Szymon jest z okolicy Gniezna, a właściwie z samego Gniezna, więc rzeczywiście ma bogatą ofertę. Jest bojka, jest SUP. Masz własny czy wypożyczasz? Jak to wygląda?
2: Własny.
1: Duży to koszt?
2: No, teraz około 1000 zł.
1: Aha, no dobra. I co, sam w pojedynkę, czy umawiacie się na jakieś wspólne supowanie?
2: Z narzeczoną, chociaż więcej znajomych ma, także jeżeli jest taka możliwość, to spotykamy się i większą ekipę.
1: Świetnie, to dosyć nowy sport, jeśli chodzi o Polskę, bo rzeczywiście od niedawna, chyba od roku, dwóch, widzimy takie deski, które pojawiają się z supującymi, nie wiem jak to nazwać, takiego człowieka, który na desce się porusza, w każdym razie jesteś jednym z nich. No i świetnie się składa dla ciebie specjalnie ręcznik od Radia Plus, mięciutki, przyjemniutki, pewnie się przyda, niekoniecznie jak wpadniesz do wody, ale jak wyjdziesz z tej wody, no to nogi zawsze mokre, jednak mimo wszystko. Dziękuję ci za to spotkanie. W ten weekend będziesz supował też?
2: Przyszły. Dobra. Pogoda, więc
1: no przyszły. Właśnie, taka nie najlepsza, jeśli chodzi o sporty wodne. Gorąco pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia. Może gdzieś na jakimś jeziorze, może z jakąś dechą pod nogami. Kwadrans po godzinie 8 o sobie mówię. Może się kiedyś się zdecyduje. A za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie też Boniem Hooray It's a Holiday, a przy okazji takich aktywności sportowych to przypominamy o naszej akcji. Pokaż jak się ruszasz. Szczegóły na pewno po godzinie 9 u Agnieszki Morawskiej. No i dzisiaj kolejna szansa, żeby zdobyć zestaw do badmintona.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Reklama.

Hura, hura, mamy wakacje, o tym była ta piosenka. No i skoro wakacje, to wkoło jest wesoło i niech tak zostanie. Perfekt już teraz w Radio Plus, 26 minut po 8.

0: Ale wkoło jest wesoło, ale już nie goło, bo temperatury wróciły do jakichś takich bardziej akceptowalnych przez ludzki organizm. Za chwilę o pogodzie nieco więcej. Czas na wiadomości w Radiu Plus. Zbliża się 8:30.
1: Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnackie o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
2: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 30 wzrosła liczba ofiar ostatnich ataków na Kijów. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 zabitych i około 100 rannych. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają, a zgodnie z decyzją mera stolicy Witalija Kliczki, piątek jest w mieście dniem żałoby. Staną przed sądem za planowanie zamachów. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom. 19 i 20-latkowie gromadzili środki pirotechniczne i brali udział w szkoleniach strzeleckich.
2: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
1: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Wiadomo, że oskarżonych interesowały miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna oraz kulturowa. Grozi im 10 lat więzienia. To na koniec jeszcze krótko. Włochy, studenci z Pizy skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Ma 7 metrów długości i rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20. Samolot trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa.
3: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu. Zatrzymani pod koniec czerwca to Aleksiej B. oraz Rafał G., którzy na Telegramie werbowali do działań dywersyjnych na terenie Polski. Sprawcy otrzymali zapłatę w kryptowalutach.
4: Działania te polegały między innymi na fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc, które były kluczowe dla bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Te informacje wykorzystywane były do celów propagandowych przez reżim białoruski.
3: Mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 5 osób. To obywatele Ukrainy i Białorusi. Weekendowe wieczory na Placu Litewskim można spędzać przy muzyce i świetle. Trwa sezon pokazów fontanny multimedialnej. Wśród prezentowanych widowisk znajdują się lokalne opowieści, takie jak Czarcia Łapa czy Historia Placu Litewskiego.
5: Program obejmuje dobrze znane i lubiane widowiska, a także pokazy tematyczne, nawiązujące do historii i tożsamości miasta. Każde z widowisk oddziela 10-minutowa przerwa. Aktualny harmonogram wraz z opisami pokazów można znaleźć na stronie fontanna.lublin.eu, a także na oficjalnym profilu Fontanny Multimedialnej w Lublinie na portalu społecznościowym Facebook.
3: Mówiła Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza, a pokazy w każdy weekend startują o 21:30. To będzie bardzo słoneczny i ciepły weekend. Już teraz na termometrach w Lublinie regionie w granicach 20-21 stopni. W ciągu dnia nieco cieplej, ale tak delikatnie do 24. Dużo słońca, mało chmur, wiatr delikatny, a ciśnienie pomalutku w górę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9:00. W Radiu Plus za chwilę Pointer Sisters, teraz Gazebo. I Like Chopin.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, kiedy jesteśmy podekscytowani, ale nie tylko, zdarza nam się użyć tak zwanych słów. No właśnie, a naukowcy mówią, że to nic złego, jak używamy tych słów. Oczywiście, że złe, jak w towarzystwie i w jakichś takich sytuacjach bardzo oficjalnych, to bardzo złe. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te słowa, to jest to tak zwany natychmiastowy wentyl bezpieczeństwa. Jak jesteśmy zdenerwowani, coś nas boli albo coś, to zdarza nam się po prostu tym wentylem coś wyrzucić z siebie na głos. Osoby częściej używające wulgaryzmów mogą też w pewnym stopniu uzyskiwać wyższe wskaźniki wiarygodności, mówią naukowcy, i postrzeganej szczerości. Czyli szczerze mówimy, co nam leży na wątrobie i nazywamy to tak, jak nazywamy. No i za spontaniczne użycie wulgaryzmów może odpowiadać też prawa półkula mózgu, która jest powiązana z myśleniem twórczym, emocjami i poczuciem humoru. Czyli, że rozwinięta ponad jest, kiedy nam się to zdarza. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Jam naiwne pytania, a także The Archies Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Oby wam się dzisiaj nie zdarzyło. Tak sobie myślę, lepiej wam życzyć. Piątek, 3 dzień lipca w Radiu Plus.
1: Reklama. Jak to?

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Reklama.

Archie's Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w naszym radiu i za bycie z o poranku z Radiem Plus. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii po godzinie 9. Agnieszka Morawska, zachęcam, by być z nami. Teraz jeszcze Jennifer Page i piosenka Crash.

0: Reklama.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Po zaostrzeniu napięcia na linii Kijów-Warszawa dziś spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Nie miał prawa jazdy, prowadził po alkoholu. 19-letni sprawca tragicznego wypadku w Lublinie usłyszał zarzuty. Można zgłosić swoją podróż i sprawdzić informacje o innych krajach. Nowości w M-Obywatelu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego, a chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, czy ten temat zdominuje spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. Po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka. 7 osób trafiło do szpitala. 19-latek usłyszał 2 zarzuty.
3: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: Informuje Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Mężczyzna przebywa jeszcze w szpitalu, grozi mu 20 lat więzienia. W sądzie jest już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów, to 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 wyświęceni przez nich bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że wspólnota świętego Piusa X z siedzibą w Szwajcarii udziela teraz sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych?
4: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
4: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.
1: A tematem zajęła się Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Teraz można w nim zgłosić także podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harazim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Miej de Zoszante w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 21, prawie 22 minuty po 9. Żadnych rozczarowań nie ma, jeśli chodzi o pogodę. Spodziewaliśmy się, że taka będzie i trochę tego oddechu nam się przyda. W końcu wraca deszczowe na chwilę, chociaż lato, ale temperatury sprawiają, prognozy temperaturowe wyglądają bardzo obiecująco. Przyjemnie 26 stopni mniej więcej na termometrach w przyszłym tygodniu, więc można oddychać. A jeśli dodamy do tego, że dzisiaj jest piątek, to już w ogóle pełną piersią nawet można zaczerpnąć tego powietrza. Radio
1: Plus. Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie. Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i gęsia.
1: Reklama.

kombi i kochać cię za późno w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a na miłość nigdy nie jest za późno, nawet jeśli sytuacja czasami wydaje nam się beznadziejna. Przykładem może być Patricia Stewart. Przenosimy się na Wimbledon, rok 1961. Patricia Stewart zostaje porzucona przez swojego partnera kilka dni przed turniejem i wpada na pomysł, żeby wyhaftować na swoim stroju do gry numer telefonu. I tak też zrobiła i grała w takim stroju z tym wyhaftowanym numerem telefonu. Zdjęcia trafiły do prasy i kilka tygodni później Amerykanka poślubiła krykiecistę Johna Edricha. Prawdopodobnie był tym jedyną osobą, która zdecydowała się, odważyła się w ogóle zadzwonić pod wskazany numer. A jeśli o Wimbledon chodzi, to trwa. Trwa Wimbledon i nasza akcja Pokaż jak się ruszasz. Przypominam, że jeszcze dziś można na przykład zdobyć zestaw do badmintona, chociaż nagroda główna to lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać i to w finale. Ale dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Zróbcie zdjęcie, pokażcie nam, jak się ruszacie i opiszcie swoją sportową pasję. Robbie Williams, Supreme, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze, nasze ceny rządzą.
2: Reklama.

0: To Kasia Stankiewicz, Barius Manx, Ruchome Piaski. Czy ktoś pamięta jeszcze Kasię Kowalską w tym filmie? To było Nocne Graffiti. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
0: Żałoba w Kijowie po ostatnim ataku Rosjan. Tymczasem liczba ofiar rośnie. Relacja naszego korespondenta za chwilę. Są już ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Powiemy, jak poszło młodym ludziom. Darmowe parkowanie w miejskiej strefie to dla honorowych dawców krwi w Łodzi. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzień żałoby w Kijowie, ukraińska stolica, upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Miasto dochodzi do siebie po najintensywniejszym rosyjskim ataku ostatnich tygodni. Sytuację w mieście obserwuje nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki, który był w miejscu, gdzie runął 9-piętrowy blok.
15: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów dostano ciała jeszcze 3 ofiar, informuje służba ratownicza. Nie ma kontaktu jeszcze z 3 osobami. Oni mogą znajdywać się pod gruzami. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przychodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. W całej okolicy wybito drzwi i okna w mieszkaniach, a z jednego z takich okien symbolicznie powiewa ukraińska flaga, powieszona przez mieszkańców jeszcze przed tym uderzeniem. Miejsce ataku wczoraj odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do partnerów o wzmacnianie obrony powietrznej i zapowiedział odwet za ten atak. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa w powiecie kutnowskim doszło do wypadku.
16: 18-letni kierujący Nissanem typu bus nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania. W wyniku tego zdarzenia zarówno kierujący, jak i jego pasażer zostali ranni.
0: Mówiła Daria Olczyk z policji w Kutnie. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u.
16: Pasażer został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Płocku, natomiast kierujący został przewieziony karetką do szpitala w Kutnie.
0: Jeden pas w kierunku Łodzi został już udrożniony. Na miejscu cały czas pracują służby. I wszystko jasne, znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów. Jak wypadł polski? Uczniowie ósmych klas uzyskali średnio 65% punktów, z matematyki 55%, a z języka obcego, w tym przypadku mówimy przede wszystkim o angielskim, bo był wybierany najczęściej, 73% punktów, przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki są już na stronie CKE. Dodajmy, że do egzaminu przystąpiło około 386 750 uczniów. Dramat lokatorów bloku na warszawskim Ursynowie. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, a to po tym, jak w wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. To grozi zawaleniem.
17: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
18: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
17: Mówi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się klatce schodowej. Powiatowy inspektorat budowlany uznał, że mieszkańcy całego bloku muszą opuścić budynek. Spółdzielnia wystąpi jednak o cofnięcie tej decyzji.
19: A objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej?
17: Informuje Tomasz Fazan, zastępca prezesa spółdzielni Imielin, która jest właścicielem budynku. Już w marcu inspektorat budowlany zaopiniował, że remont klatki jest konieczny. Wiceprezes zapewnia, że od tego czasu szukali wykonawcy i spółdzielnia jest gotowa przeprowadzić remont, który ruszy niebawem. Urzędnicy zapewnili mieszkańcom lokale zastępcze na czas prac.
0: A rozmawiał z nimi Krzysztof Płowecki.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie. Jak to zrobić? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta.
20: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
0: Nowe przepisy wejdą w życie 1 października.
7: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
2: 4:04. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Stevie Wonder. I just call to say I love you. Na początek tej godziny.

0: Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka z Tobą chcę oglądać świat lato z nutą nostalgii, a jaki świat chcą oglądać Polacy? Z danych Kiwi.com wynika, że wciąż nie rezygnujemy z takich standardowych podróży do ciepłych krajów, chociaż ciepło jest teraz wszędzie, to wciąż te słoneczne kierunki wygrywają, jeśli chodzi o klientów Kiwi.com. Jednak co takim hitem tegorocznym stała się Albania, spory wzrost zainteresowania także Maltą. Natomiast coraz częściej eksperymentujemy i najszybciej rezerwacje rosną do Estonii i Macedonii Północnej. Coraz większe zainteresowanie widać także w przypadku takich kierunków jak Kirgistan, Korea Południowa czy Wietnam, Finlandia i Islandia. Gdziekolwiek jedziecie, bądźcie bezpieczni, no i zabierzcie nas ze sobą, chcielibyśmy Wam trochę potowarzyszyć. Jeśli chodzi o wycieczki, to ja zaproponuję za momencik wycieczkę na kort tenisowy.
1: Reklama.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
6: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
5: I nie tylko.
6: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
5: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
6: Felicity, wszystko w jednym miejscu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Ula la la i Aleksja w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia to jeden z najbardziej letnich przebojów lat 90. Wszystkie kolonijne dyskoteki czy też obozowe, no myślę, że tam było słychać. Ale jeżeli chodzi o taniec, bo to do tańca muzyka jak najbardziej, to sport i o sport was pytam, o waszą ulubioną aktywność fizyczną. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu, przypominam, że dzisiaj Hubert Hurkacz gra, więc będziemy na pewno kibicować, ale będziemy także kibicować wam w tych waszych wszystkich staraniach rozwijania sportowej pasji. Pokażcie nam, jaki sport jest waszym ulubionym i napiszcie też, dlaczego właśnie ten sport jest waszym ulubionym, a do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor na warszawskich kortach Olszynki Grochowskiej, do tego jeszcze rakieta tenisowa, no i kieszonkowe na wycieczkę do nas. I codziennie także do zdobycia zestaw do badmintona, tak żeby być może właśnie zacząć. I taki zestaw do badmintona będę miała przyjemność dzisiaj komuś z was wręczyć po 11. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Niepewność, Marek Grechuta, teraz w Radiu Plus.

0: One Way Ticket Eruption w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a czasami takim biletem w jedną stronę jest nasza pasja. Jak coś załapiemy bakcyla, to wsiąknęliśmy i nie ma odwrotu. I my o te pasje sportowe dzisiaj was pytamy. Ja was o to pytam na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Proszę wypełnić i czekać na telefon dzisiaj ode mnie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
6: Let's go, girls.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
6: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Zakaz korzystania z komórek w szkołach jest niemal jednomyślna decyzja Sejmu. Od tego zaczniemy. Ewakuacja w Zachodniopomorskiem, zapalił się dach zabytkowego pałacu w Wietrznie. Najwięcej problemu sprawiła matematyka. Wrócimy też do egzaminu ósmoklasisty. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był prawie jednogłośny, posłowie za zakazem używania telefonów w szkołach. Wcześniej przyjęto poprawki, także te zgłoszone przez polityków PiSu. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jak wyglądało głosowanie?
9: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. To kilku polityków Konfederacji, w której doszło do rozłamu w tym głosowaniu. Poza tym możemy mówić o ponadpartyjnym porozumieniu w tej sprawie. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
10: Ta ustawa to tylko element szerszego działania. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
9: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
8: Michał Rawa, dziękujemy. Dzisiaj Sejm uchwalił też ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zakłada, że te aktywa na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 zł, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy. W wiadomościach zachodniopomorskie płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowano blisko 50 osób, nie ma informacji o poszkodowanych. W tej chwili z ogniem walczy 7 zastępów, niewykluczone jednak, że zostanie ściągnięta dodatkowa pomoc. A teraz sprawdzamy, jak poszło ósmoklasistom. Dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%, z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Nasz reporter Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
11: Czy w internecie już sprawdziłaś wyniki?
12: Oczywiście, że tak.
11: Jak poszło?
12: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki.
11: Ile punktów?
12: No, mat ma 50%, polski 67%, a angielski 85%.
11: A wchodząc właśnie w te wyniki, był lekki stresik?
12: Oj, bardzo się stresowałam, bardzo mnie brzuch bolał ze stresu i nie chciałam wchodzić, ale przełamałam się. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam. Jakąś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam. Ja jestem zadowolona ze swoich wyników. Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
8: Liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Groźny incydent w Sosnowcu. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta. Był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń i w pewnej chwili wyciągnął nóż, strasząc przebywających tam ludzi. Uciekł, zanim przyjechał patrol, ale policja nie szukała go długo. Dość szybko został zatrzymany. 49-latek usłyszy zarzuty.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Dobry start, otwarty. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu. Przypomnijmy, na każdy uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku dużo, bo do końca listopada.
4: A jeśli rodzic prześle prawidłowo wypełniony wniosek, do końca sierpnia wtedy otrzyma pieniądze do 30 września. Dofinansowanie to przysługuje raz w roku bez względu na dochody rodzica. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia potrzebnego do nauki w szkole.
8: Wyjaśniała Anna Szaniawska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w Małopolsce. Pamiętajmy, że wniosek złożymy tylko online.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A zaczynamy bardzo wakacyjnie z muzycznym wspomnieniem z filmu Dirty Dancing.

0: Straight Up i Pola Abdul w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 11 na zegarze, a w wiadomościach u Was mnóstwo sportowej pasji, bo mamy i bieganie, i spacerowanie, ale także i hokej, i sztuki walki, i jazda na rowerze, ale też i na motocyklu, i jest także windsurfing, więc mnóstwo tych Waszych pasji, czekamy na więcej, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, pokaż jak się ruszasz przy okazji trwającego Wimbledonu. My mamy także dla Was niespodziankę, czyli lekcje nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor na kortach Olszynki Grochowskiej i no, do tego jeszcze jest rakieta i kieszonkowe na to, żeby taką wyprawę móc bezproblemowo odbyć. Ale dzisiaj jeszcze zestaw do badmintona po to, żeby może zacząć trenować coś z paletką. Ja za momencik dzwonię do kogoś z Was, kto już to do nas napisał, załączył zdjęcie. Przypominam, że formularz na radioplus.pl.
1: Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Mike the Mechanics w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, Silent Running. A ja pytam o wasz ulubiony sport, o taki, który sprawia wam przyjemność w naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia. Przypominam, w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor na korcie Olszynki Grochowskiej, ale dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona. I ten zestaw do badmintona powędruje do Marcina. Dzień dobry.
1: Cześć, witaj.
0: Marcinie, napisałeś o tym, że sport był zawsze ważną częścią twojego życia. Były różne, i piłka nożna, i badminton, także będzie okazja do tego wrócić, ale i siatkówka, i bieganie, a teraz nagle pojawiło się coś, co jest związane ze sztukami walki.
1: Tak jest. Pojawił się sport karate i od razu mogę powiedzieć, że inspiracją do tego sportu był mój mały synek, który zaczął wcześniej trenować ode mnie.
0: Wow.
1: I w sytuacji, kiedy namawiałem go do aktywności, chodzenia na treningi, to sam powiedział: no tato, ale ty nie trenujesz, nie wiesz, jak to ciężko. Więc postanowiłem na przekór jednak zacząć. Pomimo tego, że 40 strzeliła na karku, to zdecydowałem się i naprawdę jest super.
0: Wiesz, myślałam, że to gdzieś taka nostalgia właśnie za latami 90., gdy wszyscy oglądaliśmy Bruce Lee, gdy byli ludzie z klasztoru Shaolin, nie wiem, czy pan Miyagi z Karate Kid, nie wiem, czy oglądałeś.
1: Oczywiście, że tak. Były te czasy piękne.
0: Więc można było też wrócić. A czy karate to Shotokan, czy Kyokushin? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie Kyokushin. Kyokushin to tak.
0: Ach, czyli ten większy, stawiacie na większy kontakt z przeciwnikiem. Ja trenowałam Shotokan. Skończyłam na chyba 7. kiu. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie teraz?
1: No, jeszcze jestem po 2 egzaminach, czyli jestem de facto na 8.
0: Czyli żółty pas, dobrze kojarzę, pamiętam.
1: Pomarańczowy z niebieską
0: palką. Pomarańczowy, aha, czy trochę jeszcze inaczej. Gratuluję, prezent mam dla ciebie i czy wspólny z synkiem badminton będzie?
1: Oczywiście, że tak. Gdzieś muszę odkopać starą rakietę, którą miałem, więc teraz być może będę miał drugą.
0: Nie, no będą dwie, jest taki zestaw, wiesz, jest zestaw, możecie oboje, do tego lotki, wszystko jest jak trzeba, więc taki zestaw do ciebie powędruje. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Nie, tutaj zdecydowanie pozdrawiam mojego synka, który jest właśnie wspaniałą inspiracją dla mnie i on był tym przyczynkiem do tego, żeby się jednak zdecydować, za co mu bardzo dziękuję. No i oczywiście moją kochaną żonę Anię.
0: Dużo, dużo zdrowia dla was także jeszcze i wytrwałości w tym sporcie. Jeszcze tylko pochwalę, bo tutaj Marcin do nas napisał jeszcze, że dzięki karate także zaczął znów biegać i poprawił życiówkę sprzed 9 lat na dystansie 5 km, mimo upału, przypuszczam.
1: Tak jest, dokładnie. To były te największe upały ostatnio.
0: Och, to więc wieczorami późnymi proszę biegać. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Za tobą pójdę jak na bali, Krzysztof Krawczyk, teraz w Radiu Plus. A taniec to też sport, więc jeżeli uwielbiacie tańczyć, proszę nam się tym pochwalić. Radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz.

0: Reklama.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.

0: Break My Stride i Matthew Wilder na koniec 11:12, za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do poniedziałku.
1: Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tu Maja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tu

0: Sigma i będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik, Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Jak to?

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Znamy się? To zapraszam Cię na świeże włoskie makarony. Pasty z Twoimi ulubionymi sosami już od 39 zł w stół i wół. Sławinkowska i gęsia.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
11: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Trzaskowski ogłasza dymisję w warszawskim ratuszu. W cieniu napiętych ostatnio stosunków trwa spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Do tej pory niepokonani polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz w eliminacjach do mundialu. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały. Obie zajmowały stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy. Ich odejście ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Dymisję na konferencji prasowej w ratuszu ogłosił Rafał Trzaskowski, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz, jak prezydent argumentował swoją decyzję.
14: Nie rozstrzygam o winie, wprowadzam najwyższe możliwe standardy. Tak Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją decyzję o przyjęciu rezygnacji. Zdaniem prezydenta w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym.
15: Choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
14: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra między innymi za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jeszcze nie wiadomo, kogo Rafał Trzaskowski powoła na ich miejsce.
13: Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje, napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef ukraińskiej dyplomacji w Warszawie. Trwa spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybichą. Temat: sytuacja na froncie i kryzys w polsko-ukraińskich relacjach. Warszawa spodziewa się propozycji kompromisu ze strony Kijowa. Więcej o tym Michał Rawa.
16: Jesteśmy skazani na dobro sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
13: A o efektach rozmowy szef MSZ-u poinformuje po południu. O 15:00 konferencja ministra Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wiadomościach Radia Plus zachodniopomorskie płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. W obiekcie o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych działa Dom Miłosierdzia Bożego. W akcji gaśniczej bierze udział około 50 strażaków.
7: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
13: Relacjonuje Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Drony mają pomóc zlokalizować źródło ognia i wesprzeć służby w akcji gaśniczej.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
11: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
13: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy mają już zagwarantowany awans do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią koszykarze rozegrają w Tauron Arenie.
17: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Lubelscy przedsiębiorcy mogą liczyć na kontrakty z Polską Grupą Zbrojeniową i włączyć się tym samym do łańcucha dostaw dla wojska. To w ramach unijnego programu SAFE, mówi Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.
18: My szukamy pracowników do Dębina, szukamy pracowników do Kraśnika. To nie jest przypadek, że tam jesteśmy. Tam jest tradycja przemysłowa od wielu, wielu lat. No i teraz próbujemy ją szukać także w Lublinie albo w innych ośrodkach z tego regionu.
17: Obecnie z Polską Grupą Zbrojeniową współpracuje prawie 300 firm z województwa lubelskiego. To m.in. dwa duże zakłady, wojskowe zakłady lotnicze w Zdęblina i budowana wciąż fabryka Mesko w Kraśniku. W Ogrodzie Saskim w Lublinie odbędzie się koncert z okazji 191. rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego. W programie utwory bohatera koncertu, wspaniałego skrzypka i kompozytora, ale też innych mistrzów klasyki. Zaprasza profesor Teresa Księska-Falger, prowadząca spotkanie.
19: Usłyszymy dwoje znakomitych muzyków. Będzie to rewelacyjny skrzypek Jarosław Nadrzycki i towarzysząca mu przy fortepianie pani Joanna Zataj-Wójcińska. A w programie znajdą się utwory Wieniawskiego, Stojowskiego, Szymanowskiego.
17: Świętowanie już 5 lipca w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim od godziny 17. Na Lubelszczyźnie miejscami zachmurzenie dosyć sporo, ale w kolejnych godzinach zdecydowanie więcej słońca, mniej chmur i już bez opadów deszczu. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 23 stopnie. Minimalnie jeszcze temperatura może wzrosnąć w całym regionie. Wiatr umiarkowany, momentami nieco silniejszy. Ciśnienie stabilne 1017 hektopaskali.
12: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
20: I przyszedł ten dzień. Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
21: Piąteczek.
20: Piątunio, Marek Sierocki, dzień dobry.
21: Ian Pasterski, dzień dobry. Lay All Your Love On Me to jeden z moich najbardziej ulubionych przebojów, aby na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz.
2: 3 lipca 1952 roku w Brewster w Stanach Zjednoczonych urodziła się Laura Ann Branigan, piosenkarka, aktorka, miała włoskie i irlandzkie korzenie. Odeszła od nas 26 sierpnia 2004 roku. Artystka najbardziej znana jest z przeróbek włoskich hitów, bo miała na swym koncie takie utwory jak Gloria Umberto Tozziego, a także piosenka Self Control, którą pierwszy wylansował Raff Raffioli. Laura Branigan z tych włoskich hitów uczyniła światowe przeboje. Była m.in. nominowana do nagrody Grammy. Artystka niesamowicie popularna w latach 80. Co dzisiaj przypomnimy? Jeden z jej największych hitów.
1: No już wspomniane przez ciebie Self Control, to już teraz.
2: Rok 84. Laura Branigan, światowy sukces piosenki Self Control.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak

0: To była grupa Take That i Back for Good. No takie numery na pewno się pojawią w prywatkach dzisiaj. Jutro chociaż do tego jeszcze wrócimy.
1: No myślę, że pojawi się ten utwór, który za chwilę zagramy, bo sięgamy po płytę z naszymi piosenkami, których no za często nie gramy na antenie i wyciągamy krążek z takimi przebojami w wersjach maxi-singlowych zespołu Bon M i tam jest utwór Felicidad Margarita. To nie jest piosenka, którą napisano specjalnie dla zespołu Bon M. Frank Farian usłyszał ten utwór i zaadaptował go, a piosenkę w oryginale wykonywała włoska grupa Massara, to było pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Felicidad Margarita, utwór śpiewany po włosku, był wielkim hitem, Bon M bardziej po hiszpańsku. No i też zrobili to w swoim stylu niepowtarzalnym, znakomite wokale, o które zawsze dbał Frank Farian. Bon M, Felicidad Margarita.

0: Miał zostać mnichem, ale na całe szczęście dla swoich fanów jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej, no i został muzykiem. Za nami Fancy di Bolero.
1: W latach 80. był niekwestionowaną gwiazdą muzyki eurodisco. Takie przeboje jak utwór, który graliśmy wcześniej, Bolero, czy Flames of Love, to były klasyki muzyki dyskotekowej dekady lat 80. Teraz zupełnie zmieniamy styl, bo będzie spokojnie, nastrojowo i w klimacie lat 90. ubiegłego wieku. Natalia Kukulska chciała się odciąć od utworów, które w dzieciństwie pisał jej tata Jarosław Kukulski, i ten utwór Jarosław Kukulski napisał pod pseudonimem. I to był strzał w dziesiątkę, bo kiedy prezenterzy w stacjach radiowych zobaczyli, że utwór napisał jakiś nieznany im kompozytor, zaczęli grać tę piosenkę i stała się wielkim hitem. Im więcej ciebie, tym mniej. Na antenie Radia Plus Natalia Kukulska.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: To była Alice i Una, no te specjalne, największy przebój tej włoskiej artystki, wylansowany w roku 1981, ale tamten 1981 rok był dla niej niesamowicie szczęśliwy, bo śpiewając piosenkę Per Elisa wygrała Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. To był wielki sukces wokalistki, zaraz potem wylansowała piosenkę Una Notte Speciale, która stała się takim włoskim hitem wszechczasów, utwór, do którego lubimy wracać, nie Alice, piękny głos, niepowtarzalny.
1: To się zgadza, za chwilę też głos niepowtarzalny, ale zanim ten głos, to zapraszamy dzisiaj i jutro, no w twoim imieniu, prawda?
0: Dokładnie tak,

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.

0: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
8: Premier stawia ultimatum, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Tymczasowy areszt dla 19-letniego kierowcy to po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi punkty przy jeziorach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier stawia ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku żąda przygotowania precyzyjnych rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. Jeśli ich nie będzie, w środę ma ogłosić decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
9: Więc kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
8: Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o dymisji dwóch wiceprezydent stolicy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Kaznowska była w ratuszu odpowiedzialna m.in. za zdrowie, a Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-latek prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch samochodów zginęła 17-latka, 7 osób zostało rannych. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.
10: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
8: Mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu 20 lat więzienia. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem w gdańskim porcie. Ogień pojawił się wieczorem w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
11: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych, dzięki czemu strażacy mogą efektywniej prowadzić działania gaśnicze, zlokalizować kolejne zarzewia ognia.
8: Profilaktycznie rozstawiono także zaporę, która ma zatrzymać wody popożarowe i zapobiec ich przedostaniu się do Zatoki Gdańskiej. Służby zapewniają, że unoszący się dym nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej uruchomi punkty informacyjne przy jeziorach. Jest tam dużo młodych osób, potencjalnych kandydatów do służby, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
12: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem zimna woda w Łukowie, natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzeckimi.
8: Pierwsze spotkanie 7 lipca między godziną 12 a 14.
13: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Ten cenny dar może uratować komuś życie. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęca do oddawania krwi także w wakacje, mówi Małgorzata Orzeł, dyrektor RCKiK w Lublinie.
14: Zapraszamy, zachęcamy. Nie trzeba znać grupy krwi, żeby przyjść do Centrum Krwiodawstwa i tą krew oddać. My tą krew pobierzemy, oznaczymy, poinformujemy o tym, jaką grupę ma nasz krwiodawca.
13: A krew można oddać w siedzibie centrum w Lublinie, w oddziałach wojewódzkich i w czasie akcji terenowych. Szczegóły są na stronie rckiklublin.pl. To okazja do wspólnej i rodzinnej zabawy. W Puławach odbędzie się dziś wakacyjny piknik. Organizatorzy przygotowali ciekawe animacje oraz bogaty program sportowych i muzycznych wydarzeń, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
15: W ramach pikniku liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. gry planszowe, strefę dmuchańców, kącik malucha, warsztaty plastyczne oraz występy artystyczne. Nie zabraknie pokazów kuglarskich i cyrkowych.
13: Piknik Atrakcje na wakacje odbędzie się dziś na placu Chopin i potrwa od godziny 16 do 22. Szczegóły są na stronie domchemika.pl. Piątek w województwie lubelskim pochmurny z przejaśnieniami. Im dalej w popołudnie, tym więcej tych przejaśnień, ale prognozowane są też przelotne opady deszczu. Jest znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach, 23 stopnie maksymalnie dzisiaj, a w dalszej części popołudnia słońca pod dostatkiem ma być, tak zapowiadają synoptycy. Wieczór już pogodny, w weekend też dosyć słonecznie, przelotne opady są prognozowane, a temperatura maksymalna w weekend ma wynieść do 23 stopni.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: A na dobry początek tego piątkowego popołudnia, 5 minut po 13, Sandra i Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Queen, don't stop me now. No, ochłodziło się trochę, to teraz może nic nas już nie zatrzyma do tego weekend na horyzoncie, czyli czas, kiedy no więcej mamy wolnego, możemy robić to, co lubimy, na przykład poświęcać te chwile na aktywność fizyczną, co naturalnie warto robić, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, to wiadomo. No, istotne, żeby robić to, co się lubi. A my czekamy i zachęcamy, żebyście dali nam znać, co wy lubicie robić, czy grać w piłkę, czy chodzić na siłownię, czy jeździć na rowerze. No, różne rzeczy mogą być. Radio+.pl, tam róbcie zdjęcie waszej aktywności fizycznej i pochwalcie się nią, ale może to też być gra w tenisa. Akurat tak się składa, że Wimbledon w pełni. To też my mamy takie nagrody w wielkim finale, jak możliwość zagrania w tenisa z Kasią Kozimor, co myślę będzie naprawdę ciekawą sprawą. Do tego rakieta do tenisa i jeszcze 1000 zł kieszonkowego. To w wielkim finale, natomiast codziennie u kogoś z nas zestaw do badmintona dla dwóch osób. Mam nadzieję, że zachęciłem. Jak będziecie mieli chwilę uprawiając wasze ulubione sporty, zróbcie zdjęcie, wrzućcie na radio+.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.

motylkach, tak można by było powiedzieć Kylie Minogue o tym, że jest zakochana. I should be so lucky w Radiu Plus. Miłość może mieć oczywiście różne oblicza. No na przykład, prawda, kochamy rodziców, albo wujka, albo ciocię. O, i dzisiaj tak się składa, że mamy dzień cioci i wujka, takie święto w kalendarzu, jeszcze przy weekendzie, także po pracy spokojnie można złapać za telefon i złożyć jakieś życzenia.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Baim, a za chwilę już o 14 w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: Ach, to niska cena.
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1

0: Litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złote 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Zmiany w warszawskim ratuszu to po aferze w Szpitalu Południowym. Wypadek podczas kursu nauki jazdy w Świętokrzyskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Będzie też Wimbledon. Hubert Hurkacz zagra dziś o 1/8 finału. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami żegnają się dwie wiceprezydentki. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy poinformował, że obie jego zastępczynie same złożyły rezygnację. I podkreślił, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
9: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek.
8: Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
9: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
8: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Dwie osoby trafiły do szpitala. Poważny wypadek podczas kursu nauki jazdy. 17-letnia kursantka oraz instruktor trafili pod opiekę medyków po wypadku, do którego doszło na obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. Samochód szkoleniowy jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej. W pewnym momencie na drogę wybiegło zwierzę. Kursantka natychmiast zahamowała.
10: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
8: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze Starachowickiej Policji. Kursantka i instruktor zostali zabrani do szpitala na badania. Najlepiej wypadł język polski i język angielski. Najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło? O to pytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
12: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
13: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
14: Nie jest najgorzej. Na spokojnie. Nie ma co się martwić.
11: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
15: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie tak jak zdający w poprzednich latach.
11: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
8: O czym informował Krzysztof Płowecki.
5: Wiadomości Radia Plus.
8: Jeszcze Wimbledon. Hubert Hurkacz będzie dziś walczył o awans do 1/8 finału. Mecz z Amerykaninem Tomim Polem powinien rozpocząć się około 15:30. A przypomnijmy, jutro kolejne spotkanie Igi Świątek. W trzeciej rundzie Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą.
16: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. W archikatedrze lubelskiej dziś główne uroczystości związane z 77. rocznicą cudu lubelskiego. O godzinie 19 rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Bucika.
17: Po tej mszy świętej wyruszy tradycyjna procesja. Procesje pokazują coś z istoty Kościoła, że Kościół jest ludem, ludem w drodze, który wychodzi na zewnątrz, by głosić świat, że Pan Bóg dał nam Matkę Bożą, która także jest gotowa nam nieustannie pomagać.
16: Mówi ksiądz Krzysztof Kwiatkowski, proboszcz parafii archikatedralnej, a w związku z uroczystościami dziś od 18.45 do 22.00 dla komunikacji miejskiej wyznaczono objazdy, a ruch drogowy przy archikatedrze będzie wstrzymany. W Górze Puławskiej odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Truskawkobrania. Nadwiślańscy plantatorzy podsumują tegoroczne zbiory i zaproszą na liczne degustacje, mówi Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
18: Są truskawkowe stoiska, na których można spróbować truskawek we wszystkich znanych i czasem też tych wcześniej nieznanych formach. Pojawiają się nie tylko w tym najbardziej oczywistym, słodkim wydaniu, ale również w tym bardziej wytrawnym, nawet takim obiadowym.
16: A wszystko już w najbliższą niedzielę na stadionie sportowym w Górze Puławskiej. Start imprezy o godzinie 15. W województwie lubelskim piątkowe popołudnie słoneczne, deszcz nie powinien już padać, no ale jest chłodniej niż w tych ostatnich dniach. Dziś maksymalnie 23 stopnie. Nocy pogodnie, sucho, do 16 kresek na termometrach, a w weekend sporo słońca, ale też i niewielkie przelotne opady są prognozowane. Temperatura maksymalna w weekend ma wynieść do 22-23 stopni.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
20: Na dobry początek Robert Miles, One and One w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ale się przyjemnie zrobiło, prawie 19 minut po godzinie 14. No można było poczuć, że wakacje gdzieś, prawda, w tle. Chociaż być może jeszcze jesteśmy przed urlopami, a być może niektórzy już dobrze się na swoich bawią. To troszkę tylko zazdrościmy, ale właśnie odpoczywajcie całym sobą, że tak powiem. A ponieważ na pewno będą jeszcze okazje, żeby się gdzieś nad wodę wybrać teraz w sezonie, to mam dla was w prezencie ręcznik plażowy od Radia Plus. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika, to śmiało można do mnie napisać SMS pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
5: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
1: Reklama.

0: Madonna. Dozwoniłem się właśnie do Izy. Izo, dzień dobry.
1: Witam.
0: Dzień dobry. Czy już był jakiś urlop, czy dopiero będzie przed tobą?
1: No właśnie, od poniedziałku się rozpoczyna.
0: Ale super. I gdzie się wybieracie?
1: My mieszkamy na Mazurach i urlop spędzamy na Mazurach.
0: Świetnie. A powiedz, bo mam dla ciebie ręcznik plażowy. Będzie jakaś okazja, żeby go gdzieś nad wodą użyć w najbliższym czasie?
1: Oczywiście. Wybieramy się na spływ kajakowy Krutynią. Także na pewno ręcznik będzie użyty.
0: Świetnie, to bardzo się cieszę. Życzę w takim razie świetnego kajakowania, dobrego urlopu i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Pozdrawiam Radio Plus Olsztyn.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. No a teraz Radio Plus piątkowo, wakacyjnie. Las Ketchup, aserehe.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Grrr.

0: prześliczna wiolonczelistka to Skaldowie. Za chwilę o godzinie 15 w Radiu Plus pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Michał Konopiński. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Play na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Reklama.
6: Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
7: Ważna rozmowa o relacjach polsko-ukraińskich. W Warszawie zakończyło się spotkanie szefów MSZ-u. Groził nożem pracownikom urzędu w Sosnowcu. Miał ponad 3 promile. Przejadł na rowerze 1800 kilometrów. Przygotowania do rowerowej pielgrzymki do La Salette. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O tym Michał Rawa.
8: To spotkanie trwało około godziny, na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięć w obustronnych relacjach.
9: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
8: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.
7: A ta za chwilę ma się rozpocząć. Przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu Orderu Orła Białego. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany, miał ponad 3 promile.
10: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
7: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Mężczyzna wyszedł z urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysłek z policji.
11: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
7: No to nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
12: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
13: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
14: Telefony powinny być na przerwach.
7: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, przepisy będą mogły wejść w życie już 1 września.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Ponad 1800 kilometrów w 10 dni. Wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń. 10 młodych osób już czwarty raz wyruszy w pielgrzymkę rowerowe SDM. Celem z Bodzanowa na dwóch kółkach dotrzeć do La Salette.
15: Z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne, mogą się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć.
7: Mówił ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która wyruszy 26 lipca.
5: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Archikatedra Lubelska zaprasza na święto Matki Bożej Płaczącej. Wydarzenie upamiętnia cud lubelski i pojawienie się krwawych łez na obrazie Maryi. Nastąpiło to 3 lipca 1949 roku i miało potem ogromne znaczenie dla wiary, mówi ojciec profesor Andrzej Derdziuk z KUL.
16: Przybyło do Lublina 40 tysięcy ludzi. Władze państwowe, przeraziwszy się, nasiliły działania represyjne. W Lublinie dokonywały się uzdrowienia, nawrócenia.
5: A więcej o historii cudu lubelskiego powiemy dziś po 16 w Radiu Plus, a główne uroczystości związane z rocznicą cudu rozpoczną się w Archikatedrze o 19. W Puławach natomiast ruszają międzynarodowe warsztaty jazzowe, program spotkań obfituje w intensywne ćwiczenia oraz zajęcia. Nie zabraknie też koncertów, mówi Zbigniew Silwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
17: 5 lipca koncert otwierający tegoroczne warsztaty odbędzie się w plenerze na placu przed Domem Chemika. W towarzystwie wybitnych muzyków zaśpiewa lokalna artystka Alicja Bill-Traciłowska.
5: Warsztaty jazzowe w Puławach potrwają do 12 lipca, a dziś po 16 w magazynie Reporterów będzie można zdobyć dwuosobowe zaproszenia na koncerty. W województwie lubelskim piątkowe popołudnie słoneczne, deszcz nie powinien już padać, maksymalnie do 23 stopni, a w nocy pogodniej, sucho i 16 kresek na termometrach, a w weekend sporo słońca, ale też niewielkie opady deszczu są prognozowane, no i temperatura maksymalna ma wynieść w weekend do 23 stopni.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Romantycznie teraz w Radio Plus Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: wszystkie kończyny poruszały się teraz rytmicznie. Michael Jackson, Black or White. No to przedsmak tego, co się będzie działo dzisiaj wieczorem, ale także jutro, piątek, sobota, klasycznie prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i Marek Sierocki za konsoletą. Bardzo mało mówienia, za to bardzo dużo grania. A ponieważ mamy wakacje, to również od poniedziałku do czwartku taka nieco krótsza wersja prywatki od 20 do 22. No to można powiedzieć, że 6 dni w tygodniu świetnie się bawimy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

przyjemnie sączące się dźwięki z głośników w Radio Plus w to piątkowe popołudnie. Vanessa Paradis, Żole Taxi. No weekend coraz bliżej, bo to już właściwie 16 będziemy mieli za jakieś 23 minuty. To co? To przynajmniej tak w myślach. Ja proponuję teraz krótki odpoczynek na plaży, szum oceanu, jakieś palmy. Oni nas tam przyniosą. Goombay Dance Band i Son of Jamaica.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: i gorące rytmy flamenco na koniec naszego piątkowego spotkania Gypsy Kings i Bumble. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę Wam dobrego weekendu. Janek Pasterski, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Warszawa i Kijów usiadły do wspólnego stołu. Musimy wrócić do spokojnego dialogu, mówi szef MSZ-u. Poseł Janusz Kowalski użył do zagłosowania nie swojej karty. PSL żąda konsekwencji. Śnieg i mróz będą też ostrzeżenia dla turystów w Tatrach. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ-u po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sebichą. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
1: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
0: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
2: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół, a między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
0: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. Zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Sprawie przyjrzy się prokuratura. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony, a wcześniej w PiS-ie, użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
3: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
0: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
4: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
0: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego, to średnio aż 79%. Najlepiej uczniowie opanowali umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach i znajomość funkcji języka angielskiego. A najgorzej...
5: rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce to myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim to znajomość środków językowych.
0: Komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni.
7: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
0: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10-12 stopni.
8: Piątkowe popołudnie w województwie lubelskim z dużą ilością słońca. Deszcz już nie jest prognozowany i nie powinien padać, maksymalnie do 23 stopni, a w nocy też pogodnie, sucho, 16 kresek na termometrach, a jutro, a więc już w weekend sporo słońca, ale też niewielkie przelotne opady są prognozowane. No i temperatura maksymalna ma wynieść do 22-23 stopni, a więc nieco chłodniej niż w ostatnich dniach tygodnia. 4 minuty po godzinie 16. Magazyn reporterów w piątek 3 lipca. Zaczynamy do 17. Nasze spotkanie. Zapraszam, Zbigniew Sapiński.

0: koszula i rysa na szkle, a Państwo dają nam sygnały, że słońce nie tylko w Lublinie, ale też i poza Lublinem świeci, to mocno świeci, tak chociażby jest w Milejowie, to Pani Stanisława daje nam takie sygnały. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i wszystkich oczywiście pozdrawiamy tych, którzy są z nami. No i niech to słońce nam świeci dziś jak najdłużej, a te dni jeszcze dosyć długie, także korzystajmy z tego wyjątkowego czasu. A już za chwilę zapowiedzi tematów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: A dziś w magazynie reporterów przybliżymy historię cudu lubelskiego. Dziś właśnie przypada 77. rocznica tych wydarzeń.
2: I władze państwowe, przeraziwszy się, nasiliły działania represyjne.
0: Ta historia cudu lubelskiego oraz zaproszenie na dzisiejsze uroczystości już za kilka minut. Ale dalej w programie też chociażby zajmiemy się innymi sprawami, tematami ważnymi. Temat młodzieży i wakacyjnych ucieczek z domu to u nas także dziś.
3: To problem nie tylko okresu wakacyjnego, ale rzeczywiście w tym czasie jest to bardziej nagłośnione.
0: Specjaliści z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie będą nam przypominać, że trudności i problemy nie mają wakacji. A w programie także zaproszenie do Puław na warsztaty jazzowe. Wydarzenia startują 5 lipca.
4: Zapraszamy na wieczorne spotkania, jam session i koncerty.
0: A na koncerty będziemy mieli też dziś dla Państwa dwuosobowe zaproszenia. Będzie można zdobyć je jeszcze przed godziną 17, także polecam, zachęcam i zapraszam. No i warto zapamiętać nasz numer telefonu 81 527 45 55, nie tylko w sprawie konkursu. Magazyn do 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: A zaczniemy od sprawy wypadku. Na ulicy Lipowej jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-letni Patryk M. doprowadził auto pod wpływem alkoholu. Nie miał też prawa jazdy. Doprowadził do zderzenia z innym samochodem, przez co zginęła 17-latka. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany, a mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
5: Rozpoznawany był wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Podejrzany uczestniczył w czynności, był świadomy. Po przeprowadzeniu tych czynności sąd zastosował w stosunku do niego 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności. Czyn, o który podejrzany jest Patryk M., jest to spowodowanie wypadku komunikacyjnego poprzez umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jadąc ulicą Lipową w Lublinie, stracił planowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z drugim pojazdem i w efekcie tego wypadku śmierć na miejscu poniosła pasażerka samochodu BMW. To przestępstwo zagrożone jest karą do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Do czasu wypisu tymczasowe aresztowanie 19-latka będzie realizowane na terenie szpitala.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: A już za chwilę będziemy mówili o 77. przypadającej dziś rocznicy wydarzeń w lubelskiej katedrze, czyli o lubelskim cudzie. Te uroczystości też ważne dziś wieczorem, szczegóły już za kilka minut. Zapraszam.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w naszym programie informacje z życia lubelskiego kościoła będziemy mówili o cudzie lubelskim, czyli o przypadających dziś wydarzeniach sprzed 77 lat. To była niedziela, trzeci dzień lipca 1949 roku. To był dzień ingresu nowego biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Był to dzień gorący i duszny. Lubelska katedra wypełniona była licznie wiernymi, którzy przyszli przywitać swojego nowego pasterza. Po południu doszło do wydarzenia, które do historii przeszło pod nazwą Cud Lubelski. Mówi o tym wydarzeniu ojciec profesor Andrzej Derdziuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Po południu około 15 osoby modlące się przed obrazem Matki Bożej zauważyły zmiany na twarzy Maryi. Myślano, że jest to właśnie owoc tego gorąca. Jednak siostra Stanisława Sadowska zauważyła, że te łzy pod okiem Matki Bożej to były czerwone krople. I kiedy poszła do zakrystiana pana Józefa Wójtowicza, on jej nie uwierzył, stwierdząc, że to pewnie jej wymysł. Ludzie, którzy się modlili wtedy w kościele, byli przekonani, że to jest nadzwyczajne zjawisko i zaczęli gromadzić się jeszcze bardziej. Także trzeba było poprosić kleryków lubelskiego seminarium, żeby wyprosić ludzi, by można sprawdzić, co naprawdę na tym obrazie się stało. Po zdjęciu obrazu ze ściany okazało się, że obraz jest suchy, ale łzy, które widnieją na policzku Matki Bożej, nie mają nic wspólnego z wilgocią czy mokrym płótnem. Wręcz przeciwnie, już następnego dnia, 4 lipca, biskup lubelski Piotr Kałwa, który był prawnikiem, powołał specjalną komisję, w której skład weszli lekarz, chemik, prawnik i historycy sztuki. Niestety nie mieli oni specjalnych narzędzi do zbadania czy to patomorfologicznych właściwości tego płynu, czy innych. I dlatego też stwierdzili, że płyn, który widnieje na obrazie, nie są to ani łzy, ani krew, ponieważ ciecz, która spływała z obrazu Matki Bożej, miała też czasami kolor wiśni, czyli wyglądała, jakby Matka Boża płakała krwawymi łzami.
1: 6 lipca biskup Kałwa wydał komunikat, w którym nie stwierdził nadprzyrodzoności zjawiska. Niemniej następne wydarzenia, jakie miały miejsce w Lublinie, zdecydowały o ogromie wiary mieszkańców miasta i pozamiejskich parafii. Ponownie o tym wydarzeniu mówi ojciec profesor Andrzej Derdziuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Przybyło do Lublina 40 tysięcy ludzi. I władze państwowe, przeraziwszy się, nasiliły działania represyjne. Aresztowano ponad 600 osób. Te następne wydarzenia, które się potoczyły, sprawiały, że w Lublinie dokonywały się uzdrowienia, przemiany serc, spowiedzi po latach, nawrócenia. I wobec powyższego mamy do czynienia z sekwencją zdarzeń, które sprawiły, że ta rzeczywistość została uznana trochę pośrednio, nie jakimś dekretem biskupa, ale w 1993 roku Jan Paweł II, przemawiając podczas wizyty w Syrakuzach, przypomniał, że gdy święcił tamto sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, uznanej przez Kościół, to, że takie podobne wydarzenie miało też miejsce w Lublinie. Wtedy już to powiedział. Ponadto w czasie pielgrzymki w czerwcu, 9 czerwca 1987 roku, Jan Paweł II nawiedził katedrę lubelską i modlił się przed obrazem Matki Bożej Płaczącej. Bullą z czerwca 1988 roku zezwolił na ukoronowanie obrazu Matki Bożej w katedrze lubelskiej koronami papieskimi, co jest jakimś pośrednim dowodem na uznanie tego cudu. I 26 czerwca 1988 roku na Majdanku kardynał Józef Glemp dokonał koronacji obrazu koronami papieskimi. Co więcej, takim elementem uznania kościelnego cudu lubelskiego jest to, że od 2014 roku zostało zatwierdzone przez Kongregację Watykańską specjalne święto obchodzone 3 lipca na cześć Najświętszej Marii Panny Płaczącej. I to święto jest obchodzone każdego roku.
1: No i właśnie dziś wieczorem te główne uroczystości, suba pontyfikalna w 77. rocznicę cudu lubelskiego rozpocznie się o 19 w Archikatedrze Lubelskiej. Temu uroczystemu nabożeństwowi będzie przewodniczył metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, a po tej liturgii odbędzie się procesja ulicami miasta. Zakończenie uroczystości około 22:00 apelem jasnogórskim. No i tu jeszcze taki komunikat od 18.45 do 22.00. Komunikacja miejska właśnie w okolicach Archikatedry Lubelskiej będzie jeździła objazdami, też nie będzie tam dostępny ruch kołowy, będzie on po prostu wstrzymany między godzinami, przypomnę, 18.45 a 22.00. Również w związku z tymi uroczystościami nastąpią utrudnienia dla ruchu, a także objazdy komunikacji miejskiej. A za kilka minut kolejny temat i zajmiemy się tematem młodzieży i wakacyjnych ucieczek z domu.
3: To problem nie tylko okresu wakacyjnego, ale rzeczywiście w tym czasie jest to bardziej nagłośnione.
1: Już za kilka minut specjaliści z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie będą nam przypominać, że trudności i problemy nie mają wakacji. Wracamy z tym tematem już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz kolejny temat w magazynie reporterów. Trudności i problemy nie mają wakacji. Lubelskie Centrum Interwencji Kryzysowej cały czas jest w gotowości. Placówka pracuje przez całą dobę, niosąc pomoc osobom w ciężkich sytuacjach życiowych. Szczera rozmowa bywa najlepszą profilaktyką, podkreśla Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
2: Jeżeli mówimy o na przykład ucieczkach z domu, często mówi się w tym właśnie okresie, zwłaszcza okresie wakacyjnym, że młodzi ludzie gdzieś uciekają z domu, to raz, że jest to problem nie tylko okresu wakacyjnego, ale rzeczywiście w tym czasie jest to bardziej nagłośnione. No to takie wyzwanie dla nas, dla dorosłych, dla specjalistów, którzy też pracują z dziećmi, z młodzieżą, to na pewno umiejętność rozmowy i słuchania drugiego człowieka. Okres wakacyjny z punktu widzenia dzieci czy młodzieży to jest ten okres, w którym nie ma zobowiązania choćby pod kątem szkoły, kiedy wydaje nam się, że mamy tego czasu dużo więcej i chcemy na przykład zamanifestować swoje tutaj choćby niezadowolenie z tego, że w trakcie roku szkolnego mamy mało czasu, część z naszych rodziców czy opiekunów w cudzysłowie zmusza do nauki i to wtedy jest ten czas, kiedy wydaje nam się, że dużo więcej nam wolno i wpisuje się w taką swobodę gospodarowania czasem. Oczywiście odpowiedzialny rodzic, odpowiedzialny opiekun rozmawia przez cały rok ze swoim dzieckiem. Rozmawia ze swoim dzieckiem na temat tych trosk, na temat tych radości, które pojawiają się w jego życiu, także tym życiu związanych ze szkołą, z alienacją, z wykluczeniem także często z tych grup szkolnych, ale także z tymi radościami, tak, bo każdy z nas również w tym okresie wakacyjnym, w okresie wzrastania też ma te chwile radości, pochwalenia się, że się dostało dobre oceny, że nawiązało się kontakty z innymi rówieśnikami i rozmawiamy i rozmawiajmy.
1: Dla młodzieży, która nie potrafi porozumieć się z dorosłymi, codziennie w godzinach od 19 do 22 działa specjalny telefon zaufania, dodaje Adam Mołdoch.
2: Zanim już dojdzie do tej ucieczki, to też warto powiedzieć, że w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej jako miejskiej jednostki prowadzimy też telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Ten telefon zaufania on funkcjonuje codziennie w godzinach 19-22 i też ten telefon pokazuje, że można z nami się skontaktować, można powiedzieć, jakie mamy trudności, jakie mamy bolączki, można do nas się spróbować też umówić na takie spotkanie, szukać pomocy. Dzwonią młodzi ludzie, dzwonią nastolatkowie, którzy chcą porozmawiać, nie widzą też możliwości takiej rozmowy z rodzicem, więc to na pewno jest jeden ze sposobów szukania kontaktu ze specjalistą, to jest ten telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
1: W wakacje prowadzone są także dodatkowe kampanie, m.in. w ramach budżetu obywatelskiego Hejt, reaguj, nie bądź obojętny. O tych działaniach mówi Edyta Król, kierownik działu wsparcia i profilaktyki Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
3: Wakacje odwiedzamy półkolonie, właśnie mamy pierwsze spotkanie 8 sierpnia na półkolonii dzieci 7-10 lat i tam będziemy rozmawiać o hejcie, jak sobie radzić w takich sytuacjach, szczególnie właśnie, gdzie dzieci mają wakacje, wolność i trudne wybory w tym czasie. Ale także mamy drugą kampanię, jest to ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna, jesteśmy jej uczestnikami, jest to kampania Kompas Bezpieczny Kierunek na Wakacje bez alkoholu i narkotyków dla młodzieży. Tutaj też odwiedzamy półkolonie, młodzież, mówimy o tym, jak dokonywać wyboru, czyli kompas, kieruj się bezpieczeństwem, odróżniaj presję od przyjaźni, miej swoje granice, pamiętaj o konsekwencjach, angażuj się w dobre rzeczy, szukaj wsparcia tam, gdzie trzeba, żeby młodzież i dzieci wiedziały, do kogo się zwrócić, czyli telefon zaufania wszelkiego rodzaju w Lublinie, wsparciowe instytucje, stowarzyszenia, fundacje, ale przede wszystkim Centrum Interwencji Kryzysowej.
1: Obecnie centrum prowadzi również rekrutację do grupy wsparcia, dodaje Edyta Król.
3: W tym momencie jest rekrutacja do grupy młodzieżowej, wiek 17-19 lat. Rekrutacja jest na zajęcia też w ramach kampanii Hejtu, grupa tworzona wsparciowa dla młodzieży, na której będziemy współpracować i pracować z młodzieżą, która doświadczyła hejtu, przemocy, bądź z młodzieżą, która ma trudności w relacjach społecznych.
1: No i jeszcze jedna ważna informacja. Wsparcie specjalistów Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest całkowicie bezpłatne. A my będziemy mieli też temat, który wiąże się z lubelską przedsiębiorczością, bo przedsiębiorcy mogą liczyć na kontakty z Polską Grupą Zbrojeniową i włączyć się w tym samym do łańcucha dostaw dla wojska. To wszystko w ramach unijnego programu SAFE. O tym będziemy mówili jeszcze do 17 w programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz sprawy związane z lokalną gospodarką. Lubelscy przedsiębiorcy mogą liczyć na kontakty i na kontrakty z Polską Grupą Zbrojeniową i włączyć się w tym samym w łańcuch dostaw dla wojska. To w ramach unijnego programu SAFE. Dziś zainteresowani przedsiębiorcy wzięli udział w forum regionalnym polskiego przemysłu zbrojowanego, które to forum odbyło się w Targach Lublin, a mówi Adam Leszkiewicz, prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.
2: Jest też wiele firm, o których my w Warszawie nie wiemy. Z zakresu, nie wiem, dronowego, antydronowego, rozwiązań właśnie IT. Nie chodzi tylko o duże zakłady przemysłowe, chodzi o małe startupy, małe firmy, które również mogą działać na rzecz zbrojeniówki i o tych partnerach, potencjalnych partnerach też musimy pamiętać i ich także na Lubelszczyźnie szukam. My szukamy pracowników do Dęblina, szukamy pracowników do Kraśnika. To nie jest przypadek, że tam jesteśmy. Tam jest tradycja przemysłowa od wielu, wielu lat. No i teraz próbujemy ją szukać także w Lublinie albo w innych wyszotrach z tego regionu. I chodzi tylko o to, żebyśmy spróbowali porozmawiać, jakie kompetencje, jaka infrastruktura, jakie możliwości, jakie też nasze potrzeby mogą się spotkać i zaowocować współpracą, wspólnym działaniem, współprodukcją polskiego bezpieczeństwa. Niezwykle ważna sprawa dla nas. Przypominam, że do jednego bowsuka potrzeba około 250 operantów, dostawców różnego typu elementów, w związku z tym to jest pole do popisu nie tylko dla PGZ-u i naszych spółek, ale przede wszystkim dla lokalnych polskich przedsiębiorców. Wielu elementach wyposażenia, stalowych, kwestie elementów tworzyw sztucznych, to są te komponenty, które pobierane są czy dostarczane są przez polskich przedsiębiorców.
1: Obecnie z Polską Grupą Zbrojeniową współpracują już prawie 300 firm z województwa lubelskiego. To m.in. dwa duże zakłady. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Dęblinie oraz budowana wciąż fabryka MESCO w Kraśniku, gdzie produkowana będzie amunicja. Ta ostatnia ma być otwarta w przyszłym roku. A w programie jeszcze będziemy mieli zaproszenie do Puław na warsztaty jazzowe. Wydarzenie startuje 5 lipca.
3: Zapraszamy na wieczorne spotkania, jam session i koncerty.
1: A na koncerty będziemy mieli też dla Państwa, dla naszych słuchaczy dziś dwuosobowe zaproszenia. Będzie można je zdobyć przed godziną 17 pod numerem telefonu 81 527 45 55, tak więc zachęcam do słuchania.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD. Build your dreams.

0: Management! Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Stronie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz mamy bardzo muzyczne zaproszenie i też warto zapamiętać nasz numer telefonu 81 527 45 55, bo będziemy mieli zaproszenie na to, co się wydarzy w Puławach. Będą grać, śpiewać i poznawać jazz pod okiem wybitnych pedagogów. W Puławach ruszają międzynarodowe warsztaty jazzowe, a program spotkań obfituje w intensywne ćwiczenia oraz zajęcia z historii i teorii jazzu. Nie zabraknie także koncertów. O tym wydarzeniu mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
2: Od 5 lipca rozpoczynamy w Puławach muzyczne święto w ramach warsztatów jazzowych Spoko Jazz. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika będzie prowadził zajęcia warsztatowe dla 80 uczestników z całej Polski, a prowadzić je będą wybitni muzycy, pedagodzy muzyki jazzowej. Zapraszamy na wieczorne spotkanie Jam Session w klubie muzycznym Smog i koncerty zarówno artystów lokalnych, artystów znanych z polskiej sceny, jak i wyjątkowych muzyków zagranicznych. Już w niedzielę, 5 lipca, koncert otwierający tegoroczne warsztaty odbędzie się w plenerze na placu przed Domem Chemika, a w towarzystwie wybitnych muzyków jak Bogdan Hołownia, Tomasz Kupiec czy Patryk Dobosz zaśpiewa dla Państwa lokalna artystka Alicja Bill-Traciłowska. W poniedziałek 6 koncert Grażyna Augustik, Kuba Stankiewicz. Ten drugi koncert w ramach tegorocznej edycji to program poświęcony wybitnemu muzykowi Wiktorowi Youngowi. Program The Music of Victor Young. Serdecznie Państwa zapraszam 6 lipca w poniedziałek do sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Tam również zobaczymy Wojciecha Pulcyna na kontrabasie i na perkusji Sebastiana Frankiewicza. Wtorek 7 lipca to już koncert gwiazdy zagranicznej. Tegoroczną edycję uświetni występ kubańskiego muzyka w koncercie Joaquin Sosa Quartet. Serdecznie zapraszam na ten koncert. Kubański muzyk grający m.in. na klarnecie, saksofonie tenorowym dostarczy nam niesamowitych wrażeń artystycznych. Środa to koncert kadry tegorocznej edycji warsztatów. W piątek 10 lipca zapraszamy na koncert finałowy wokalistów w Towarzystwie Sekcji Muzycznej, a 11 lipca sobota, sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika będzie prezentowała galę finałową warsztatów jazzowych, czyli uczestników i instruktorów tegorocznej edycji Jazz w Puławach. Spoko Jazz, serdecznie zapraszam już od 5 lipca.
1: Zapraszamy pięknie. Warsztaty jazzowe Spoko Jazz potrwają w Puławach do 12 lipca. Szczegółowy program imprezy jest na stronie domchemika.pl. No i mamy dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na te koncerty w ramach warsztatów jazzowych Spoko Jazz w Puławach. Wystarczy do nas zatelefonować pod numer 81 527 4555, także 81 527 4555. Dwuosobowe zaproszenia na warsztaty jazzowe, na koncerty jazzowe w Puławach czekają, a ja czekam na telefony.

To Grace Jones śpiewa, a zaproszenia na warsztaty jazzowe Spoko Jazz już rozdane. Dwa dwuosobowe karnety mieliśmy właśnie na koncerty w ramach tego wszystkiego, co wydarzy się w Puławach już od 5 lipca. Pan Arkadiusz i pan Piotr wybiorą się wraz z osobami towarzyszącymi właśnie na te koncerty w ramach warsztatów jazzowych Spoko Jazz. To jeszcze przez moment Grace Jonesa, już za chwilę Michał Konopiński, nasze wiadomości o 17.00.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
9: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
8: I nie tylko.
9: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
8: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
9: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
10: Radio Plus Lublin.
11: Co dalej w sprawie afery w Szpitalu Południowym? Stanowiska straciły już dwie wiceprezydent Warszawy. Ogień w gdańskim porcie opanowany. Akcja trwa już kilkanaście godzin. Stany Zjednoczone już świętują 250 lat niepodległości. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie wiceprezydent straciły stanowiska. Czy to koniec z rozliczeniami w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym? Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały dzisiaj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in.

0: mi za politykę zdrowotną. Maknowska Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
1: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
2: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
1: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
3: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły. Piły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
1: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ogień w porcie Gdańsk opanowany. Po blisko 14 godzinach ustabilizowała się sytuacja na pokładzie Masowca pod banderą panamską. Pożar w ładowni zlokalizowano i już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja dogaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
4: Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
0: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej. Zaatakował policjanta i naraził dzieci na niebezpieczeństwo. Pijany sternik z zarzutami. 47-latek pływał łodzią motorową po jeziorze Mamry z trojgiem dzieci. Był pijany i zasnął, a dzieci nie mogły go obudzić. Policję zaalarmowała zaniepokojona matka, do której jedno z dzieci zadzwoniło.
5: Poinformowało ją o tym, że ojciec, który miał sterować łodzią, zasnął i nie ma z nim kontaktu. Kobieta niezwłocznie powiadomiła służby. Na miejsce skierowano również ratowników MOPR. Troje małoletnich dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat decyzją sądu rodzinnego zostały przekazane pod opiekę jednej z matek.
0: Mówi Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. 47-latek został zatrzymany. W budynku komendy wyzywał policjantów, a jednego z nich uderzył głową. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za narażenie zdrowia i życia dzieci, kierowanie łodzią mechaniczną w stanie nietrzeźwości i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na zależnych od USA wyspach Guam i Marianach Północnych na Pacyfiku wybiła północ i jest już 4 lipca. Symbolicznie opuszczeniem słynnej kuli świętowanie rozpoczęło się na Times Square w Nowym Jorku. Kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości słynna kula będzie opuszczana za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych.
7: Piątkowe popołudnia, także wieczór, bardzo pogodny w województwie lubelskim i jeszcze przed nami dużo słońca. Deszcz nie będzie padał, maksymalnie 23 stopnie. No i w nocy także sucho, pogodnie, 16 kresek wskażą termometry, a w weekend także sporo słońca, ale też niewielkie przelotne opady są prognozowane przez synoptyków. No i temperatura maksymalna ma wynieść około 22-23 stopni. Wakacyjne popołudnie z Radiem Plus Lublin. Polecam Państwu, aby być z nami w ten, no taki relaksujący, mam nadzieję, już dla wszystkich czas, a jak nie dla wszystkich, to pozdrawiamy przy okazji tych, którzy jeszcze pracują lub no, będą dłużej pracować dzisiaj po południu czy też wieczorem. No, postaramy się wszystkim Państwu umilić te chwile 3 lipca w piątek. Richard Marx teraz będzie już za moment nam śpiewał, potem jeszcze znakomite przeboje chociażby od Patti Smith czy zespołu MG, ale też po polsku będzie dzisiaj Kaja dla Państwa śpiewała i to jeszcze w tej godzinie, a wieczorem Marek Sierocki, jego prywatka piątkowa. Zbigniew Sapiński życzę spokojnego piątkowego wieczoru. Do usłyszenia.

0: 77 i 9. Radio Plus Lublin. Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie. Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe, sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami za 49 zł. Stek za 49 zł w promocji w Stół i W. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamówić.
3: Ciała czterech osób w mieszkaniu w Skawinie. Wśród ofiar jest noworodek. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. We wtorek ruszy szczyt NATO w Ankarze. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął święcenia. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań. Noworodka, dwóch kobiet i mężczyznę. Służby ściągnięto na miejsce po zgłoszeniu od zaniepokojonego członka rodziny, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności.
3: Na miejscu tragedii pracuje teraz policja pod nadzorem prokuratury. Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, mówi wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
5: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy.

0: Czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
1: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
0: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
2: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
0: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
3: O czym informował Jakub Krzyżak. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął dziś święcenia biskupie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi. W uroczystości wzięło udział 17 biskupów, a także wielu księży, siostry zakonne oraz rodzina nowego biskupa.
4: Jan Grondalski czuje ogromną radość i dumę z braciszka. Całe życie patrzyłem na niego, jego postępowanie, jego drogę kapłańską, jestem pełen podziwu.
5: Ksiądz Wojciech Kolarz, no przede wszystkim bardzo ojcowskim. To, co mnie w nim zadziwiło od samego początku, kiedy zaczęliśmy współpracę, że nie było relacji proboszcz, wikariusz, takiej sensu stricto urzędowej, ale taka ojcowska relacja.
3: Biskup Wacław Grondalski podczas święceń otrzymał pierścień, pastorał i mitrę.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
7: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
3: A najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
6: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
5: I nie tylko.
6: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
5: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lubin. Radio Plus. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Śledczy w akcji po tragedii pod Krakowem. Nie żyje 4-osobowa rodzina. Głosy krytyki również od koalicjantów. To po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Hubert Hurkacz walczy o 1/8 finału Wimbledonu. O tym na koniec. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Na miejscu pracują teraz śledczy. Informacje zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak. Co ustaliłeś?
7: Rodzina mieszkała w tym miejscu od 5 lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń o problemach, czy nawet najmniejszej interwencji. Od dłuższego czasu inni członkowie rodziny nie mieli z nimi kontaktu. Na miejscu pracują śledczy, mówi mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono ciała 4 osób.
7: Jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała 2 kobiet, 8-dniowego noworodka i mężczyzny. Nieoficjalnie ustaliłem, że śledczy za najbardziej prawdopodobne biorą scenariusz, że 35-latek najpierw zabił swoją rodzinę, po czym odebrał sobie życie.
6: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Opozycja mówi o kręceniu afery, ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły dwie wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w Szpitalu Południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie 2 osób.
9: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.

0: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, zanim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
1: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować i wyciągnąć jakieś konsekwencje.
0: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie, możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef NFZ. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego. Chodzi o dorosłych skrzywdzonych w sytuacjach bezbronności lub zależności. Komisja weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Duża część prac ma koncentrować się na analizie dokumentów znajdujących się w archiwach, w tym archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40.
3: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubu, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Mówił Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro. Najbardziej brakuje grupy 0RH-. Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu. Tam Hubert Hurkacz walczy o awans do 1/8 finału. Polak gra z Amerykaninem Tomim Polem. Na razie po trzech setach Hurkacz wygrywa 2-1. W czwartym jest 5-2 dla Polaka.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy wystrój, niska cena. Spree Commerce Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na BreeCommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Przeboje z nutą nostalgii w tanecznych rytmach. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy.

podopieczny Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Ryan Simmons i Lucky Guy, przed nami trio Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat i kolejna podopieczna Dietera Bolena, Sissy Catch w nagraniu Cause

0: Sissy Catch utworem Cause You Are Young zakończyła dzisiejszy pierwszy mix.
1: Reklama.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.

0: Jedynka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny mixto, klimaty Italo Disco. Na początek Valerie Dor i Lancelot, potem Italian Boys Forever Lovers, a także Savage w nagraniu Time.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera formacja For The Cause swoją wersją przeboju Stand By Me. Potem włoska gwiazda Alexia i Ula La La, a także szwedzka grupa Ace of Base i Happy Nation.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Electric Light Orchestra utworem Julie, Don't Leave Here Anymore. Potem Robin Gibb i Juliet, a także duet Filipa Okey i Giorgio Moroder w nagraniu Together in Electric.

To byli panowie Filip Ołke i Giorgio Moroder, a teraz przed nami Austriak Falco i Vienna Calling. Potem przenosimy się do Kanady. Transex i Living on Video, będzie też Freddie Mercury i Living on My Own.

Freddie Mercury, przed nami niemiecki duet The Twins i Love System, potem ABBA, Lay All Your Love on Me, a także hiszpańska formacja Azul y Negro w nagraniu The Night.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają Kanadyjczycy z formacji Men Without Heads utworem Safety Dance, potem duet Walks i Bridge to Your Heart, a także grupa Imagination w nagraniu Just an Illusion. Będzie też duet Nicki and Nicki w nagraniu Souvenir.

duet Pet Shop Boys z utworem Love Comes Quickly zakończył ten mix, a już za chwilę ponownie Chris Rea, tym razem w utworze I Can Hear Your Heartbeat. Będzie też duet Dollar Ola Moore, a także grupa Bonham w nagraniu Happy Song.

hiszpańskich gwiazdor Carlos Perez i Los Manosquetas, a przed nami kolejny hiszpański gwiazdor Enrique Iglesias i dwa przeboje Bailamos i Rhythm of Divine. Będzie też Ricky Martin i jego słynna Maria.

To była grupa Bonem, teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też Tony Esposito w piosence Kalimba de Luna, a ten mix zakończy Pilion Forem Happy Children.

To był Pilanion i Happy Children, a już za chwilę wielkie hity Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle, jak minął dzień, parostatek, za tobą pójdę jak na bal i ostatni raz zatańczysz ze mną.

śpiewała Sandra, teraz Limahl w tytułowej piosence z filmu Neverending Story. Ten mix i dzisiejszą prywatkę zakończy Jason Donovan utworem Nothing Can Divide Us.

Jason Donovan swoim hitem Nothing Can Divide Us zakończył piątkową prywatkę z Radiem Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia już jutro, kolejna prywatka o 20:00.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.